0: Bueno,
1: se ríe, se burla.
0: No, si no me burlo, si, no,
1: se ríe de usted, ¿no? Sí.
0: Sí, acompáñame, yo que no me voy a reír.
1: ¿Para cantar callado?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Pues dale, gordo. No, no, no,
0: no, no. No,
1: acompañamos más.
0: No, ¿qué? ¿Por qué?
2: No, ¿y qué van a decir los vecinos, che?
0: ¿Cómo? ¿También lo usan los vecinos? Entonces la termino yo solo, che.
3: Bueno, que Dios te ayude.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,